0: Wah, mulane Bagong gleleng pacai gebelo sirai. Dicobani ayo anca sino.
1: Oh, Pakde. Panjen aku ngancani karo Bagong. Mergo Bagong ponokawanku kepengin golek bapane.
0: Anca sino?
1: Piye?
0: Mudulo. Bagong tekaya krijo cara kecile.
1: Harto kapake
0: bojo cari krijo sile.
1: Undur nonton sih nasi
0: cepat jauh
1: tiba no yo
0: hotel
1: wejat
0: hot hotel.